tak digi digi tak tak tak. Made in andra student ante adam bevesta. Nalgina dress, manta, chadre na kapu, manta.